Że wiedziemy, że nie drży razenie, kiesam drżemy z ręgunda, ten zim, kiedy żalazowa,